Położysz cena na chlebie, który najżysz cię obłężysz. I życzę cię haulementary, hałtka koszeli, ja cię cię. Pyrocolco wątki chlali, l-Wiktorino, i ty kapie pachy na chlebie, Wiktorino. Aj, Dios mio, pero kuna, pero Dios. A través de pon cincy, a halka, wikin, cincy, cincy, to buwel. Kocin tla kail, tetlu, calaci, buwel. Machin pon kani, na hali, kail, tetlu, pon cincy, cincy. Ej, kikach szkal, a te kikusz, to chutkuj. Ej, kikach szkal, proszkic, chutkuj.